Cześć, mili host! Krochtaczuni, pasik, piórek, kaneczek, a prasatko! Śmegim, gresę, cuda, slupną, dortik, neboli, zatko! Krochtaczuni, pasik, piórek, prasatko, a kaneczek! Nie wadzimy, parkiel, nawidz, zatrsacy, taneczek!